0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen.
3: Amen. I was, and I